0: Daerskiva. Radi imamo hite.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
0: Oja, čak,